0: posyć jedną gorzałka zawsze dobra jest, ale tutaj nie mamy gorzałki, aby wodę.
1: No i
0: no, choroba, nie?
1: Gorzałka dobra, ale no. Nie za dużo.
0: Tak. Ale si gra, ale zmyliłaś, nie je. U primeru padre konigu Stanislavo Lenik, no. Padre Stanislavo nunca trabalhou em Ávila como pároco, sou Carlos Gomes e Getúlio Vargas, tá, Lice? Então não é padre Stanislavo Lenik, tá? Também estou na escuta, sou rádio em programa, Leandro Zaremski, município Carlos Gomes, o Vierke Uschisk, para os seus prijatelhos do município Carlos Gomes, que sou rádio em programa, tá? Tem tigônio e ade do Carlos Gomes, tá, mãe? Może gdzieś tam się spotkamy, dobra, Leandro? To dziękujemy bardzo Ci za słuchanie tego programu. I też, no coś chciałem mówić i wyleciało mnie z głowy teraz. Poszło do lasu, choroba. No ale pomalu się wspomni. Coś miał mówić. Poleciało. No o, tutaj... też ofiarujemy ten program Lindu Waszych, nie jest tu w Auli. Jest tam Santa Katarina, Florianopolis, u córki, tak, Lindo. Twoje pozwoleństwo na te jazdy, tych młodzież do Polski, tak? Już prawie mamy wszystkich, Lindo, młodzież, żeby jechać do Polski. Joaquin, mój wnuk jadzie, tak? Joaquin. A nie wiem, Gustavo, nie rozmawiałem z nim, nie wiesz, Lindo, czy Gustavo też będzie jechał razem, ale później nocą będę rozmawiał z nim, to będziemy wiedzieli, tak? Byś chciał coś mówić, to przyszli nam tutaj coś, dobre? Epa, Eliane Terezinha Miekłański, boa tarde, primeiro padre, foi, acertou, é esse mesmo. Ah, não vou dizer o nome porque tem mais gente que vai mandar. É esse mesmo ali, tá? Então, já vamos anotar o nome, tá, Eliane? Eliane Terezinha Miekłański. Miekłański seria. E você mora onde? Eliane me manda ali para mim saber, tá? Esse padre aí sim, tá? Padre. A sua irmã manda onde você mora para me mandar depois o teu brinde surpresa, tá bom? Então, Eliane, Teresinha Miekłański acertou de cheio, tá? Esse padre aí que veio rezar a primeira missa aqui em Áurea. Não estou dobrze. No parte servindo, nem puxou minha do głowy, co ja miałem mówić. Poszło w kanelki, ale pomalu wróci. No ten program musimy ofiarować dzisiaj dla Kazimierza Palczyńskiego, nie? Bo tam słucha i mówi, co dla mnie,
1: jeszcze nie mówi moje imię tutaj. Nie może się doczekać.
0: No, zapomniały o Kazimierzu. Nie zapomnieliśmy.
1: Nie zapomnieli, nie, no. My pamiętamy.
0: Jak przyjdzie taka minutka, co ci ofiarujemy program, dobra? To wszystkiego dobrego, tak? Zimno trochę dzisiaj, ale wino napić się, to zaraz rozgrzeje.
1: A jo, taki kenton.
0: I kenton też, no. I też ten program ofiarujemy dla Henka Oliwieckiego, tak? Heniek i Kazimierz to są obydwa są najstarsze słuchacze Radio Polska, tak? 90 i tyle lat. 93, 91 pewnie.
1: Ładne,
0: tak?
1: Ładne lata, nie?
0: No, 94 pewnie, że Kazimierz robił. To wam ofiarujemy dobrego programu, dobra?
1: Tak. Pomalutku doczumnie do 100 lat, nie?
0: Ale później nie będziemy mogli śpiewać 100 lat, aby 200 lat później. No to dobra. To jest słuchaj ten program. A ta Terezinha, Eliane Terezinha Miekłański mieszka Rio dos Indios, tak? To ja ci też pewnie zostawię ten twój brindy tam i... Tá, Terezinha, aí vou te deixar teu brinde junto com o brinde da. Com o brinde surpresa da Alice lá no mercado do Bispo Kaczewski em Centenário, tá? Porque outro lugar para mim fica mais difícil. Daí eu passo lá, tenho que conversar com ele. É, daí depois você passa lá e pega, tá bom? Obrigado, acertou. Eu vou levar o brinde para você e para a Lisa, tá bom? Ô, Dzenguia, né? Tem gente que tá. Sabe um pouco da história, tá?
1: Ah, acho que
0: é. É bom. Não estou tendo música atrás da grama e da casimeja e da. Vem cá e feste tertuja e surcate, tem programa, tu posso raimete piente música.

0: Dzisiaj muzyka była o dziadkach, nie? Siedzi dziadek na ganku i sobie papierosa pali. Dziadki, trzymaj to się guzika. Lisi gra, zaraz ci coś sylinu na tela, następne muzykę ci zagra Zielona Ruta. Tak, poczekaj, zaraz będziemy ci grali, dobra? Nie bój się, bo ja sam w strachu jestem. Zaraz ci zagramy, dobra? No to też słuchajcie ten program telewizyjski Biński, tam w Jadutu z moja siostra, Antonio Czacewski, Lauru Popkiewicz, linia Bajkora. Lauru, w tym tygodniu kiedyś tam jakiegoś dnia pojadę do ciebie tam, dobra? Zobaczę, czy ty jeszcze żyjesz, czy zginiłeś, jak amfora przez pieprzy, bo wał i nie widać ciebie więcej, tak? Też Ambrozja Basklaski na Rasiadu Leon, słuchaj ten program, Karlo Albina Skowroński, tam na linia Mambira. Rodzina ma linia Rio Ligeiro Gaurama, Antonio Fitz, też Lukas, też słucha ten program na IPCS, jak mówiłem pierw, tak, to bardzo wam dziękujemy za słuchanie tego programu, dobra? No, ja mówiłem, jak nie ma co robić, to wieź dzieci, żonę, męża i też idźcie tam do bar do Toniu, do João, sobie piwka wypić, tak coś zjeść, gorzałeczki dobre napić się, tak? To zapraszamy. Se você não tem o que fazer, hoje tarde, meia pra chuva, vai chover, frio, pega a piazada ali, pega o marido, pega a esposa pega o marido, pega a piazada, namorado pega a namorada, namorada namorado e vão ali no bar do Tônio e do João. Tá, tem novidades no bar hoje ali. Só chegar e pedir quais são as novidades, tomar o que tem e comer também. Tá. Então, hoje sábado, passo ali correndo ali no bar do Tônio e do João. Aqui em Aula, ao lado do Banco do Brasil. Vamos ver? No trecho, já tem um programa, Henrique Majewski, Henek, weź kiedy twój pandero albo twoje harmonie i chodźcie na ten program zagrać tam piękne muzykę, dobrze? Ty wiesz też grać na harmonii i też pandero to przyleć. Też Klementy Wiśniewski, rodzina tutaj na Bairro São José. On ma tutaj te myje tam i samochody. O Klementy, ja, ele tem a lavagem de carros aqui do bairro São José também, conserto de pneus. Estão ouvindo o programa, um abraço para toda a família ali do Clemente Wiśniewski. Teste uma Amália Majewski, surra tem programa. Tô bardzo dziękujemy za słuchanie. E tam na linha 3, nós avisamos minhas gobes, Silvino.
1: 13 de maio?
0: 13 de maio, tá? 13 de maio. Słucha ten program Zeferino Salustiano da Cruz. Słucha ten program, to bardzo ci dziękujemy za słuchanie tego programu, tak? I też Maurilio da Cruz, też słucha ten program, bardzo dziękujemy. I tu Vanusa Saletti, boa tarde, um abraço, boa tarde Vanusa. Wszystko dobrze, tudo bem? Um abração ali pra você, tá aí a família, a Vanusa. Essa semana, quem sabe, dou um pulo até ali, tá? Vou ir para lá daí. Dobrze? Então, dziękuję. Então, Silvino, te razagra Zielona Ruta, tu Alice Graal, pita cheio de 2 godiny, żeby zagrać Zielona Ruta, tu Alice, teraz zagramy Zielona Ruta dla ciebie, dla wszystkich słuchaczy z municipiu Centenario, to wam zagramy, Silvino zagra Zielona Ruta.

0: Nima, nima, nie, nie, Sylwino. Nic lepszego, jak dobra muzyka i tańczysz, tak. Takie drapane po ścianach. Ja stary ludzie mówię, zagrajcie teraz muzykanci takie muzykę drapane po ścianach, aby kurz by się podnosił. Ma Sylwino, no podemos esquecer dos nossos dois ouvintes ali, que não são poloneses e gostam muito deste programa, o Silvio Grisolfe, aqui em Áurea. Sempre escuta o programa, gosta das músicas polonesas, também Albino Rodrigues. O Albino, pega depois a esposa ali, vamos dançar um shot ali, tá? Então um abraço ali pro Silvio Grisolfe, Albino Rodrigues, que tô na escuta também. Słuchajcie ten program Darcy Babiński, Centenario Franek, Anna Eliany Łukaszewski, zawsze słuchajcie ten program, bardzo dziękujemy. Sergio Ostrowski i Waldir Otwinowski, też słuchajcie ten program, bardzo dziękujemy. I mamy jeszcze Antonio Majewski, tutaj słucha też ten program w Aurii, Iwony Habas, Leonardo Radziewicz, Zidoro Dubrokiński, João Zalewski, tu w Aurii zawsze słucha ten program, to bardzo wam dziękujemy za słuchanie tego programu. I też Guerino i Rosa Mikłański, tu zawsze słuchają ten program, to bardzo dziękujemy. A Sylwino, zapomnieliśmy tam zagrać tę muzykę i nos esquecemos, Sylwino, tocar uma música, tem que tocar a próxima música lá pro Canavial e pra turma que estão fazendo a Gojalka lá no Alambique. Do nosso amigo falecido ali do Capela ali, estão lá trabalhando, fazendo a Gojalka, a Vutka. Uhum. Então vamos tocar uma música para eles lá, eu esqueci. Zapomniałem, tá, Claudio? Ale teraz zagramy wam piękną muzykę niedługo, dobra? I na przyszły tydzień, w tym tygodniu miałem jechać tam spróbować tego Gojalka, ale mało czasu. Ale na przyszły tydzień tak zostawię tydzień, aby żeby wjechać tu, tam i tam i to podjadę tam i do was, dobrze? To dobrego, dobrej pracy tutaj przy tej Gorzałce, bo Gorzałka zawsze dobra jest, tak Sylwino? Ale pomalu, nie dużo, bo może przewalić się w dziurę,
1: dużo.
0: Albo gdzie spingeli z mostu na wodę, a to zimno teraz to nie da. A, dobra Gorzałka, ale tak miarkę trzeba mieć, miarkę, tak? To taka nawiala ali u Klaudziu Ruszczyk, u filiu i mais alguém que está ali no Alambique, um abraço pra vocês, wielki uścisk. No i też jeszcze słuchaj ten program, a później wygłosimy. Teraz jeszcze ja powiem o sorteju. Temu sorteamy się 1 kg derwa mate, ali. Quem quiser participar do sorteio, pode mandar as mensagens e compartilhar. Quem não compartilhar, não vai sair o nome lá no computer, no computador. Nie będzie na komputerze, to nie będzie mógł. Tak? Então, pode mandar. A mensagem ali, mas tem que compartilhar, porque quem não compartilha não aparece o nome no computador e não vai concorrer no sorteio. Eu não vou copiar no papel, botar o número ali, que no computador faz tudo hoje, né? Precisa escrever, economia na tinta. Então o computador depois vai dizer quem que vai ser o ganhador desse quilo de erva mate ali, tá? Erva mate orgânica. É um pacote surpresa também, tá? Quem
1: tem que
0: ganhar.
1: Ser meia erva, meia primeira vez que?
0: Sim, primeira vez. É novidade.
1: É novidade, né?
0: Aham.
1: Tem que ser boa. Tá.
0: Boa. Aham. Então podem mandar as mensagens para concorrer esse quilo de erva mate e compartilhe. Quem não compartilhar não vai poder concorrer, porque não vai aparecer ali o nome. E assim por diante. Tá bom, beleza. Não estou só. Olha, mami, tu és suhati, tu és suhati no programa. Dime tu stalishbe, kremetis, deferino, yushposho. Tu dali. Tak. Jeszcze słuchajcie program do Gabriela Grzegorzewski, tak? Bardzo dziękujemy. Mikołaj Urban na linię Rio Ligero Gaurama zawsze słucha ten program. Też Hilario Ostrowski, to w municipiu Carlos Gomez, Lajado Bonito. Tak. Zawsze słucha ten program i wszyscy przyjaciele tu z Zarządu Bonito, Municipio Carlos Gomez, bardzo Wam dziękujemy za audycję tego programu. Też Wicek, Vicente Utwinowski, Albino Kurek i rodzina, tam na linii są Sebastian, Szymszady, Sylwina, tak? I też Krystyna Kozak z Caxias do Sul i Izabel Moraski. To bardzo Wam dziękujemy za słuchanie tego programu. To Sylwina, zagramy tę muzykę tam dla naszego przyjaciela, który tam robi, nasze przyjaciele, te gorzałki, dobrze? To dali go.

0: ganhou dois brindes hoje, surpresa da adivinhou o padre, tá?
1: O padre ajudou pra ela.
0: Sim, já vou falar, tá? Então a Eliane, eu tenho anotado aqui o brinde, vamos ver. Ela ganhou ali do Eliane Terezinha Mikulski, do padre João Schmidt, tá? Que é o primeiro padre que veio rezar a missa aqui em Áurea. Matuta, mas tá louco, vou ter que ir lá tomar chimarrão contigo, tá, Eliane? Então tu ganhou hoje o brinde ali da. Ela mandou certo o nome ali no coiso ali, tá, pra conferir, do primeiro padre João Schmidt, tá? E agora concorreu. A erva mate ganhou também mais um quilo de erva mate. Então essa semana eu vou deixar para vocês lá no mercado do nosso amigo Wilson Ukaszewski, lá em Centenário. Tá? Três brindes e vai para a mesma casa.
1: Que sorte, não é?
0: Alice Grau, semana passada ganhou do hospital. Viu? É bom como ler livros. Estar informados das histórias.
1: Os livros contam tudo.
0: Não, porque tem bastante livros por ali que conta a história de Áurea. Tem um livro que foi feito da paróquia, dos 75 anos de paróquia. Tem um livrinho feito e depois tem o meu livro. Quem tem comprado o meu livro, tem tudo ali dentro desse livro aqui. Ó. Quem quiser comprar, tá R$30. Tá? E tem todas as histórias, tudo, tem alguma coisa de Centenário também e tem de Áurea. Então quem tem esse livro, fácil, pega, abre o livro, procura, tem a resposta ali.
1: Ah, sim.
0: Tá? Então, obrigado, tá, Eliane, eles sempre participam. Mikulski, a Pintinha Mikulski, também a Alice Graf, tá? Então, bardzo dziękujemy, dobrze? To takie buty do tera. Servindo zagra, cheguei jedne piękne muzyki, tak jak drapane po ścianach, jak to da się dziadkowie zawsze mówili. Czekaj jeszcze trochę. Jeszcze tam no, tam Józef tam z Polski jeszcze nam pisze jeszcze raz. Józef. No, teraz pogubiłem tutaj. Józef Kliński, jeszcze raz, Józef, panie redaktor, twoje tombolino, tempo jest pięknie, razem gracie, bardzo radosne, miło, muito obrigada, muito obrigado. Piłka nożna, Kubicie na Brazylii, wycieczstwo miejsce. Dawniej na zabawie, większej jak u orkiestra gra, to podłoga z desek bardzo kurzyła się. Tak, wodą olewani, by to taniec tylko parami. Oberek albo polka szybko. A ty grasz oberka, nie? Oberek. Mm-hmm. A, o tutaj mój kajtero gra oberek, tak? I ciekawostka, jak ja grałem rok 1972 roku w Polsce, jak był wals, gramy czekoladowy ogłosiłem. To zwyczaj był taki. Kawaler musi kupić czekoladę. Upa! To bardzo dziękujemy Ci, tak, za przysłanie tutaj nam, tutaj wiadomości, tak, Józef. I zapraszamy Was tutaj do Brazylii. Dobrze, jak przyjedziesz, to będziesz chciał tutaj mieszkać, bo dużo ludzi już tutaj chce przyjechać i mieszkać, którzy poznają Áurea. Bo Áurea to jest takie małe miasto, ale piękne miasto do mieszkania. Mają bardzo dużo pieniędzy, żyją mocno dobrze, tak? Então, dziękujemy Ci za to wszystko, tak, Józef? do Tera Puži Silvina še vam zagra pekne muzike. Ali si igrala temio pelos brindes, agora pode vir tomar chimarrão pro Rio dos Índios. Ah, vamos lá daí. Jakbyś tak czarninę zrobiła na południe, to by jeszcze lepsze było może jak chimarrão, nie? Chimarrão i czarnina. Co Alisy powiesz? My nie mamy... Nie, nie mamy, jak to mówiło. No wyszło mnie słowo teraz z głowy. No temu prygisa pakujmy. Dobra, Alisy, to dziękujemy. Dobra? To Sylwino zagra teraz muzykę dla wszystkich przyjacieli tam w Polsce, którzy słuchają ten program.

0: Co? Do widzenia, nie?
1: Um abraço a todos que estão na escuta do programa. Até sábado, se Deus quiser, o Boa Tarde do Silvino.
0: No to zapraszamy was na przyszłą sobotę o tej samej godzinie, o 15 godzinie, tu na Radio Polska, słuchać ten program Moment Polski. To życzę wam wszystkiego dobrego, szczęścia, zdrowia, dobrego końca tygodnia i aż do następnej soboty. Do widzenia. I jeszcze kawałek muzyki Silvino.